Those days na ya wanyumbia na ya to. Na Nebuchadnezzar eka bichre Shadrach, Meshach ni Abednego. Osi Shadrach.

Aubame. So yanko yama kwine na osofre. Nembla jumadi nso, ha? Aya sampa 94.7. Jumadi awuti aye bibia bibia. Sa wufre na meka bibia bibia. Na wajiso bibie bi. Kwe kwane ko waja se. Bibie bi. Na wajiso na yekwe nim kama kama pa.

0: Hey, I'm on for. Kuvinya ante chini. I'm on TV 3. Menye bibia, jese mitie. Na nao sebo nsu, jumedi papa.
1: Enana mwenye bribi. Ejana mwenye bribi. Enye bribi, enye bribi. Nansu e bribi. Enye jwe, enye jwe. Nansu na asmaranko. Obi wawa nene